0: jedzie sprawka węgla.
1: A my jedziemy tutaj do domu, że ma sfera.
2: O no, posłuchaj co.
0: A jedzie sprawka węgla.